Anna, Dea Sant, Dea Sant. Okna, okna, okna, Dea Sant, Dea Sant. Okna, okna, okna.